two. Microphone checker 1, 2.

wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębiej twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

Dobry wieczór jeszcze raz. Emolucja 23.30, jak co środę. Zaczęło oczywiście zespół The Libertines. Jedni nazywają ich brytyjskimi The Strokes, inni nazywają ich Sex Pistols z XXI wieku. Jak ich zwał, tak ich zwał. To był kawałek Time for Hero. I myślę, że to bardzo dobry kawałek na początek audycji. A teraz płyta wieczoru i myślę, że będzie to spore zaskoczenie. Dla mnie samego jest to trochę zaskoczenie, muszę przyznać. Zespół The Decembrists. Kawałek zatytułowany July.

To był zespół The Decembrists. Grudzień co prawda już się skończył, na szczęście się skończył, wręcz można powiedzieć kilka miesięcy temu, ale zespół The Decembrists wraca właśnie pod koniec marca. Płyta dosyć stara w gruncie rzeczy, pierwsza płyta zespołu, płyta wydana w 2003 roku, nazywa się Castaways and Cutouts. Z tej płyty, do tej płyty wrócimy jeszcze kilka razy dzisiaj wieczorem. No dobrze, to teraz coś dla odmiany absolutnie nowego, co do końca mnie niestety nie przekonuje, no ale spróbujmy. Zespół The Vines i utwór zatytułowany Ride z najnowszej płyty tego zespołu, The Vines.

To był zespół The Vines ze swojej najnowszej płyty, która, muszę przyznać, nieco rozczarowuje. Płyta nazywa się Winning Days. To druga płyta po Highly Evolved, która dwa lata temu zrobiła dużą furorę. Ta płyta chyba nie ma szansy powtórzyć sukcesu poprzedniej, no ale zobaczymy, nie ma co skreślać tego zespołu, zobaczymy, co będzie dalej. A teraz piosenka o bardzo znaczącym tytule. Zespół White Stripes, którego dawno już nie było w tej audycji. I kawałek, który nazywa się I Just Don't Know What To Do With My Life. I bardzo, bardzo ten tytuł ostatnio trafia do mnie, że tak powiem. White Stripes.

I just don't know what to do with myself, śpiewał Jack White i zespół White Stripes. No dobrze, cały czas jesteśmy w Stanach, a teraz zespół o najdłuższej nazwie, no nie jest to najdłuższa nazwa, jaką słyszałem, nie oszukujmy się, ale jest to jedna z dłuższych nazw zespołów, jakie znam. Zespół nazywa się And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Kawałek nazywa się Relative Ways.

To był zespół And You Will Know Us by the Trail of Dead, albo po prostu Trail of Dead, kawałek dosyć stary, kawałek z płyty zatytułowanej kawałek zatytułowany Relative Ways. I teraz jeszcze jedno nagranie z półki z napisem dziwne. Nie wiem dlaczego jeszcze jedno, przecież Trail of Dead wcale nie było dziwne. Teraz będzie Liars. Liars ze swojej najnowszej płyty, której cały czas nie mogę zrozumieć do końca. No ale nic, spróbujmy może razem jakoś się do tego zabrać. Kawałek nazywa się They Don't Want Your Corn, They Want Your Children. Zespół nazywa się Liars, pochodzi z Nowego Jorku.

To był zespół Liars, moim zdaniem bardzo, bardzo dziwna muzyka. No i mówię, nie rozumiem za bardzo tej drugiej płyty, o ile do tej pierwszej zdołałem się jakoś przyzwyczaić i nawet kilka kawałków bardzo mi się z niej podoba, między innymi najsłynniejszy chyba utwór zespołu Liars, czyli Mr. You're on Fire, Mr. Natomiast ta druga płyta długogrająca jest wciąż dla mnie jakąś totalną tajemnicą i muszę chyba jeszcze jej uważniej posłuchać, żeby zrozumieć, o co w niej chodzi. No dobrze, teraz chyba kolejne zaskoczenie tego wieczoru. Nie spodziewałem się, że ten wykonawca, czy ta wykonawczyni pojawi się w tej audycji, no ale jest. Courtney Love wydała swoją płytę niedawno. Płyta nazywa się American Sweetheart. I jest moim zdaniem, co mnie właściwie totalnie zaskoczyło, jest dosyć dobrą płytą. Jest to płyta oczywiście zwyczajnie rockowa, jest to płyta, na której nie brakuje typowo rockowych patentów, zagrywek, rockowej ballady i paru jeszcze innych tego typu elementów, ale mimo wszystko jest, coś w niej jest i muszę powiedzieć, że od kilku dni z jakąś dosyć dużą perwersyjną przyjemnością do niej wracam. Swoją drogą dzisiaj widziałem film z Courtney Love w jednej z głównych ról. Film nazywa się 24 godziny. Nie jest to dobry jakoś szczególnie film. Ostatni zresztą film, do którego zdjęcia nakręcił Piotr Sobociński, zmarły przedwcześnie operator. No dobra, posłuchajmy, co Courtney Love ma do powiedzenia na swojej płycie American Sweetheart. Kawałek nazywa się Sunset Strip.

To było prawie 6 minut ohydnej komercji w wykonaniu Courtney Love. Bardzo ładny utwór zatytułowany Sunset Strip z płyty American Sweetheart, wydanej bardzo, bardzo niedawno najnowszej płyty Courtney Love. Zresztą pierwszej płyty filmowanej jej nazwiskiem. Do tej pory występowała pod nazwą Hall. Ta grupa zmieniała kilkakrotnie skład, ale wszystkie trzy poprzednie płyty Courtney Love były wydane właśnie pod nazwą Hall. Najnowsza sygnowana jest już imieniem i nazwiskiem wokalistki. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, wracamy na płytę wieczoru. The Decembrists, Leslie and Levine. Kawałek, który otwiera płytę Castaway and Cutouts.

To był zespół On the Might of Princes. Zamykamy krótki kącik screamowy i otwieramy krótki kącik brytyjski. Zespół Suede, kawałek zatytułowany Obsession. O, wiedziałem, że się wysypia na tym tytule. Obsessions.

To był zespół Suede, kawałek zdecydowany Obsessions. I kontynuujemy kółko brytyjskie, czy też kącik brytyjski. Zespół, do którego trzeba mnie było długo przekonywać, ale zaczynam powoli się do niego przekonywać bardzo mocno. Zwłaszcza do późniejszej płyty tego zespołu. Zespół nazywa się 6x7, nie będę tutaj czarował, od razu powiem, o co chodzi. Płyta nazywa się The Way I Feel Today i muszę przyznać, że coraz bardziej mi się podoba. Zobaczymy, co powiem na temat tej płyty za tydzień. Na razie dzisiaj puszczę kawałek tytułowy The Way I Feel Today 6x7.

to był zespół 6x7. Koniec tego brytyjskiego grania na dzisiaj. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. Brand new i kawałek. Okay, I believe you, but my Tommy gun not.

To był zespół Brand New. No dobrze, teraz kawałek, który otworzy ostatnią część dzisiejszej audycji. I myślę, że wprowadzi nas w stosowny nastrój. The Walkman, The Rat.

strasznie mało czasu zostało do końca audycji. Jak zwykle nie zmieści mi się połowa numerów, które miałem dla was tutaj dzisiaj zagrać. No cóż, trudno, ale przynajmniej postaram się jakoś, żeby do końca audycji trzymać poziom. The Strokes w tym momencie, zespół z Nowego Jorku, oczywiście nie umieszkam tego dodać. Zespół, który wydał niedawno singla Reptilia, na którym oprócz tytułowego nagrania, znanego oczywiście z ich najnowszej płyty, znalazł się zupełnie nietypowy utwór. Kawałek nazywa się Postmodern Girls i wykonywany jest z niejaką Reginą Spector na wokalu. Proszę posłuchać, jak to brzmi. The Strokes.

To było nie było nowe The Strokes, kawałek zatytułowany Postmodernistyczne dziewczyny, wykonywany z Julianem przez niejaką Reginę Spector. No dobrze, czas na to, żeby zacząć jakieś smutne granie w dzisiejszej audycji, bo do końca coraz mniej czasu, a póki co to jakoś strasznie weselutko nam tu się dzisiaj zrobiło. No dobrze, więc zdecydowanie zmieniamy nastrój. Death Cup for Cutty, kawałek zatytułowany The New Year. A więc jest nowy rok, a mi się wydaje, że kompletnie nic się nie zmieniło. Trochę przeterminowany ten tekst, ale nadal nic się nie zmieniło. Death Cup for Cutty.

No dobrze, skoro ma być smutno, to musi oczywiście zabrzmieć Placebo. Placebo z akustycznego koncertu, kawałek zatytułowany My Sweet Prince.

Tak jest, duże brawa dla zespołu Placebo, kawałek My Sweet Prince. No i chyba zostajemy dalej w tym temacie. Cooper Temple Close. Tydzień temu miałem dylemat, który z dwóch kawałków, które miałem ze sobą tego zespołu zagrać. Tydzień temu zagrałem pierwszy z nich, no to dzisiaj czas na drugi. Cooper Temple Close.

To był zespół Cooper Temple Close. I skoro jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to zostańmy tutaj na chwilę, chociaż przenieśmy się daleko, daleko w przeszłość. Zespół The Cure i kawałek zatytułowany Wszystkie koty są szare.

Bardzo niewiele czasu zostało już do końca audycji. To był zespół The Cure i kawałek All Cats Are Grey. I pozostając w tym samym nastroju, Black Box Recorder, kawałek zatytułowany Swinging.

to był zespół Black Box Recorder. I to już naprawdę koniec na dzisiaj. Ostatni numer to kolejny powrót na płytę wieczoru, na płytę Castaway and Cutouts zespołu Decembrists. Kawałek nazywa się Clementine, a ja mówię wam już dobranoc, starczy na dzisiaj. Zapraszam za tydzień, oczywiście o 23.30, mam nadzieję, że tu będziecie. Dobranoc.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Здравствуйте, у микрофона

jak arkaniele. Zuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

wtedy na Stre Miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

drums.

Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomasz Czerzyński, znany również jako Elvis. Witam was jak co tydzień w środę o 9:00 z kawałkiem jak zwykle lekko spóźniony w audycji Sarytmia. I dziś mam dla was coś myślę w miarę ciekawego. Otóż dzisiejsza audycja będzie poświęcona w pewnym sensie nie wiem jak to odmienić w sumie, Fatboy Slimowi, o, chyba tak powinno być poprawnie. I będzie to polegało na tym, że będę wam puszczał kawałki, parę znanych bardziej kawałków Fatboy Slima i obok nich będę puszczał utwory, z których samplował Fatboy Slim te kawałki tworząc. Otóż udało mi się znaleźć dosłownie wczoraj czy przedwczoraj właśnie bardzo ciekawy album. Album wydany właśnie chyba przez Fatboy Slima z utworami, z których pochodzą sample do jego najbardziej znanych utworów. I tak może na początek puszczę wam pierwszy utwór. To będzie utwór właśnie, to będzie oryginał, nie utwór Fatboya Slima. Wy się możecie domyślać, z jaką inną piosenką jest on związany, znaczy z jaką piosenką Fatboya Slima jest on związany. Ja wam na razie tego nie powiem, tą piosenkę puszczę po tej piosence. Piosenkę tą śpiewa, tak mi się wydaje, wykonuje artysta lub artystka, ciężko mi w tym momencie powiedzieć, która nazywa się Camille Yarbrough. Wydaje mi się, że tak to się wymawia. Utwór jest zatytułowany Take Your Praise. To chyba jest duża podpowiedź.

No, faktem przyznam się, że zgadnięcie po tym kawałku nie było na pewno proste, bo tak w sumie jakby się dokładnie wsłuchać, to chyba tylko wokal. Wokal ma coś wspólnego z piosenką, którą wyprodukował Fatboy Slim. Ale myślę, że można było wyłapać odpowiednie frazy i chodzi tutaj o wokal, którego Fatboy Slim użył w kawałku Praise You. I ten właśnie kawałek w tym momencie wam puszczę. Fatboy Slim, Praise You.

No i to był Fatboy Slim i jeden z jego lepszych, moim zdaniem, kawałków Praise You. Teraz, zanim puszczę wam kolejny numer i kolejną, że tak powiem, zagadkę wam urządzę, to powiem o zaproszeniach, które mam dzisiaj do rozdania, które miały być rozdane podczas audycji Kulturalnik, ale audycja Kulturalnik dzisiaj się nie odbyła, więc powiem wam, co mam. A więc tak, mam dwa podwójne zaproszenia, wszystkie zaproszenia do teatru ogólnie, na przedstawienie zatytułowane Beczka Prochu. To jest na 20 listopada, czyli bodaj na jutro, na godzinę 18. I to są dwa podwójne. Dalej, mam na dwa dni, na 23 i na 24 listopada na godzinę 19, po dwa podwójne na każdy dzień, na Sprawę Miasta Elmit. I to tyle z teatru. I mam jeszcze wejściówkę podwójną, jedną podwójną wejściówkę na 22 listopada na godzinę 19 do klubu Palma na koncert zespołu o nazwie, niech no tylko przeczytam, to jest dziwna nazwa, Kwartludium czy coś takiego. Nie jestem pewien, czy dobrze przepisałem, ale tak mi się wydaje, że to jest Kwartludium. Może wy wiecie, jeżeli wiecie, to i jesteście zainteresowani, to dzwońcie. I powiedzmy, żeby nie było tak za łatwo, chociaż i tak wam te wejściówki dzisiaj rozdam, jeśli go będziecie chcieli. To miło by było, jeżeli ktoś by na przykład do mnie zadzwonił i powiedział, do jakiego utworu Fatboy Slim użył sampli z kawałka, który wam puszczę teraz. A puszczę wam teraz piosenkę pani Ellen McWayne, Higher Ground.

No i w międzyczasie miałem jeden telefon, niestety, znaczy mój rozmówca nie podał odpowiedzi, chociaż dał bardzo cenną wskazówkę, otóż powiedział, że na pewno sample z tej piosenki nie znalazły się na soundtracku do kreskówki Bolek i Lolek, no myślę, że jest to bardzo cenna wskazówka. W każdym bądź razie zaproszenie dostał, więc na beczkę pruchu mam już tylko jedno podwójne. Jeżeli ma ktoś ochotę dostać to niech dzwoni bardzo szybko, bo zaraz może pójść. A to, nie wiem, mogę dać wam chwilę, jeżeli ktoś chce zadzwonić i powiedzieć, z czego to pochodzi. No i to była chwila. Skoro nikt nie wie, to wam powiem, że chociaż trochę mnie to dziwi, bo jest to bardzo znany numer i akurat w tym kawałku bardzo łatwo to było wyłapać. A sampli z tego kawałka Fatboy Slim użył do produkcji piosenki Ja Mama z jego bodaj, o ile dobrze pamiętam, ostatniego albumu, takiego pełnego, nie epki. I teraz przed wami właśnie Fatboy Slim w utworze Ja Mama.

No, to był Fatboy Slim i kawałek Ja Mama. W międzyczasie skończyły się już wejściówki na 24 listopada na sprawę miasta Elmit. Są jeszcze dwie podwójne na 23, jeśli ktoś chce. Tak w ogóle to jest godzina 21.32, a wysłuchacie Studenckiej Agencji Radiowej audycja Sarytmia.

count of mine. Sick of these boys just hipping and hopping it. Taki mały przerywnik na wpół do. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej z Fatboy Slimem i jego inspiracjami muzycznymi. Teraz będzie tak, skoro było Fatboy Slim i Ja Mama, to puszczę wam jeszcze drugi utwór, z którego najprawdopodobniej samplował Fatboy Slim, zwany również Norman Cook, znaczy tak się nazywa naprawdę, jeśli nie wiecie. No i ten, właśnie nie wiem z którego bardziej, nie wiem czy z obu naraz, czy z jednego, a drugi jest podobny. W każdym bądź razie, no ten jest nawet bardziej chyba podobny do jego piosenki. Grupa się nazywa, bo to jest chyba grupa Colosseum i utwór pod tytułem The Kettle.

To przed chwilą to była grupa Colosseum w kawałku The Kettle połączonym z Fatboy Slimowym utworem Ja Mama. No i teraz lecimy dalej. Może powiem jeszcze o jednej imprezie. Taka mała informacja. Otóż w poniedziałek, dla tych, którzy nie wiedzą, w poniedziałek w klubie Ruty Kot odbędą się otrzęsiny wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, połączone bodajże z otrzęsinami, chyba to jest chyba wspólna akcja, chociaż nie jestem do końca pewien, z otrzęsinami Wydziału Architektury, także Politechniki Gdańskiej. No, z tego co słyszałem, impreza zapowiada się całkiem ciekawie. W programie jest koncert jakiejś grupy chyba rockowej, nie wiem dokładnie. W każdym razie dużo, dużo śmiechu, dużo konkursów, jakichś zabaw, no myślę, że będzie ciekawie. No poza tym będziecie mogli usłyszeć mnie puszczającego muzykę i drugiego naszego kolegę serowego Maćka z Czarnej Godziny. Więc serdecznie zapraszam na poniedziałek do klubu Rudy Kot, to jest klub na Starówce w centrum Gdańska. Start jest bodajże o godzinie 20 chyba 30, jakoś tak, tylko że wtedy wiem, że tak zwane koty są zaproszone o 20:30 chyba. Normalni uczestnicy chyba odrobinkę później, ale to o to nie wiem, ale o tym się będziecie mogli dowiedzieć z plakatów, które powinny już niedługo zawisnąć na mieście. W każdym razie serdecznie zapraszam. A teraz lecimy dalej. Kolejna zagadka, a po niej odpowiedź. A zagadką jest utwór grupy The Olympics, I'll Do A Little Bit More.

To był The Olympics, I'll Do A Little Bit More. Jeszcze mam jedną informację, kolejną dzisiaj. Otóż nie wiem, czy wiecie, a może wiecie, może nie. W każdym razie do jutra, jeszcze do jutra, do północy, możecie przesyłać propozycje tak zwanego loga na konkurs, który ogłosił już chyba blisko 3 tygodnie temu, czy 2 tygodnie temu, już nie pamiętam, Klub Studencki Mechanik. No Klub Studencki Mechanik chyba każdy zna i klub ogłosił konkurs na nowe logo i konkurs trwa do jutra do 12, więc jeżeli się jeszcze sprężycie, a nie wiedzieliście o tym, zawsze możecie coś tam wybazgrolić i przysłać. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Studenckiej Agencji Radiowej. Tam u góry na stronie tytułowej jest taki baner, który was przeniesie do strony, gdzie znajdziecie trochę więcej informacji plus adres kontaktowy i ewentualnie na stronie Szpiega, bo właśnie organizatorem tej akcji jest Studencka Agencja Radiowa przy współpracy z portalem studentów Szpieg. To tyle, a tymczasem lecimy dalej i teraz będzie Fatboy Slim i to, co zrobił z piosenki grupy The Olympics, a on zrobił piosenkę zatytułowaną Soul Surfing.

To był Fatboy Slim i utwór Soul Surfing. No myślę, że o Fatboy Slimie nie mam co mówić, bo każdy go zna, chyba każdy zna przynajmniej jeden jego kawałek i chyba każdy dobrze wie, że Fatboy Slim to podstawowy składnik każdej udanej imprezy. W każdym razie ja tak uważam. Co dalej? Przypominam, że mam do rozdania wyjściówki do teatru. Możecie jeszcze dzwonić do mnie przez 10 minut. Mam wyjściówki na wszystko do Teatru Wybrzeża, na Beczkę Prochu i na sprawę miasta Elmit, więc dzwońcie. Przypominam numery telefonu do nas, do Studenckiej Agencji Radiowej, której właśnie słuchacie. Otóż, jeżeli mieszkacie w Akademikach Politechniki Gdańskiej, wykradacie numer 82626. Jeśli mieszkacie w Akademiku numer 3, wykręcacie numer 812626, a jeśli dzwonicie do nas z miasta, to wykręcacie numer 347-2626. A ja lecę dalej i teraz Just Brothers Sliced Tomatoes.

Pozwolę go sobie skrócić odrobinę, by tak się miał skończyć za pół minuty, a chciałbym jeszcze zaprezentować dzisiaj kilka piosenek, a czasu mi zostało niewiele. No i tak teraz czas na oryginał. I to jest utwór The Rockefeller Skunk. I to chyba było bardzo łatwo poznać. A będzie jeszcze łatwiej poznać po następnym numerze, który poleci po oryginale Fatboy Slima. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother.

No to ten numer też muszę wyciszyć na moment, bo chciałem wam puścić jeszcze jeden kawałek właśnie, z którego sample zostały wyciągnięte, a praktycznie już muszę za chwilę kończyć, zostały mi 3 minuty. No nie zdążę wam puścić wszystkiego, co miałem w zanadrzu, więc dokończę w przyszłym tygodniu. Mam tam jeszcze chyba ze 4 utwory, które chciałem wam zaprezentować w związku z tym tematem. A teraz no myślę, że już prawie na zakończenie The John Barry 7 w kawałku Beat Girl. I ja się najprawdopodobniej z wami dziś już żegnam. Do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia ewentualnie w poniedziałek na imprezie w Rudym Kocie. Na razie, trzymajcie się.

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
4: Nie być ułono i w
2: proszę pisać należycie.

0: że pisać jest trudno. Nie traktujcie jednak notatek
1: jak gdyby były?
0: No!
1: Jak gdyby były?
0: One and two and three and four and one and two.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten trójkąt, ja tego nie rozumiem.

Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2

0: kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk, wosk.

Kłaniam się, ludziki, w ten bardzo chłodny wieczór. Fakt chłodny, aczkolwiek mam nadzieję, że atmosfera trochę będzie cieplejsza. Na grupach dyskusyjnych jest już wystarczająco gorąca. Dzisiaj tematem miało być moje gadu-gadu o tym, co mnie boli i drażni, ale chyba pojawiła się ciekawsza sprawa i godna zauważenia. Mianowicie pogrzebali nam szpiega po grabarze. No nieważne, bo pogrzebali go i nie ma. Wyrzucili go z serwera. I teraz moje pytanie do was, moja sprawa do was, bo ja tu sobie mogę mówić o tym, co się dzieje, aczkolwiek wolałbym i chciałbym, żebyście wy wyrazili głos, co o tym myślicie, przedstawili swój punkt widzenia na temat tej sprawy, choć w sumie niewiele wiemy. Może ktoś zadzwoni kompetentny i nam wyjaśni parę rzeczy i się więcej dowiemy. Chciałbym, żeby ta audycja właśnie w tym kierunku poszła. Zapraszam wszystkich na IRC-owy kanał SAR. Tu już parę osób siedzi i mam nadzieję, że będzie dosyć ciepło. Zapraszam również do dzwonienia pod 82626. Wtedy ja odbiorę telefonik i wypowiecie, co na ten temat myślicie. No właśnie, co my wiemy? Wiemy tyle, że dzisiaj pojawiła się prośba pewnego kolesia o to, czy nikt nie ma jakichś znajomości czy kontaktów, żeby znaleźć miejsce na serwerze na 2 GB, żeby postawić szpiega, gdyż na serwerach Politechniki jest to niemożliwe do wykonania, ponieważ pewni ludzie i pewien ludzik postanowili powiedzieć nie. Po 3 latach całkiem owocnej pracy powiedzieli po prostu won, nie będziecie tutaj istnieć, ponieważ nie jesteście organizacją studencką, jesteście sobie nikim, nie macie żadnych praw, a to co mówicie, to co robicie boli nas i drażni, poruszacie zbyt niełatwe tematy i przeszkadzacie nam, chcielibyśmy mieć nad wami władzę, ale no chcemy mieć nad wami władzę, albo stajecie z nami i śpiewacie jak my wam zagramy, albo wynocha, róbcie co chcecie, padniecie i nie będzie was, zginiecie śmiercią naturalną. No i kto wie, czy tak nie będzie, ciekawe właśnie, jaka będzie przyszłość szpiega, czy zdechnie jak pies skomląc, czy wzmocni go. Co nie osłabi, to wzmocni, jak to dzisiaj jeden z ludzi na grupach napisał. Ja przyznam, że przeczytałem grupę, aczkolwiek nie mam za bardzo pojęcia na ten temat i nie chciałbym popełniać błędów, mówiąc cokolwiek. Dlatego liczę na waszą współpracę. Mam nadzieję, że coś mi pomożecie. A teraz taka poleci piosenka. Mam nadzieję, że w temacie to będzie z najnowszej płyty Suicide Commando, które leciał przed chwilą. Będzie One Nation Under God i tam tekst będzie chyba w jakimś stopniu aluzyjnie nawiązywał do sytuacji, jaką mamy na naszej alma mater. Zatem miłego.

0: No i tak właśnie się przedstawiliśmy z naszym Bogiem. Jesteśmy jednym narodem pod wielkimi skrzydłami George'a Busha, chciałby się powiedzieć. No i to wracajmy do tematu szpiega, który już sobie nie pobiega. Ostatnio, znaczy z tego co wyczytałem, to... Znaczy nie chcę tutaj wyjść na jakąś, nie wiem, subiektywną osobę, która będzie kopała jednych albo drugich. Powiedzmy sobie, że stoję z obiektywnej strony i nie wyrażam ani sympatii ze szpiegiem, ani sympatii z osobami, które go pogrążyły. Ale powiem tak. Ostatnio chodzą słuchy, że samorząd studentów straszne wałki kręci, a to kogoś wyrzuci z akademika, a to jakieś dziwne posty z grup się pojawiają u osób, które nie mają dostępu do grup, a to nagle w sytuacji, kiedy do mnie dzwoni telefon, to ja go odbiorę i zaraz będziemy kontynuować. Halo?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Z tej strony Napiór.
0: Cześć, Napiór.
1: Słuchaj, no ja mam taką propozycję, może bo właśnie teraz, jak mi się wydaje, najwięcej osób Ciebie słucha. I ostatnimi czasy tak mi się wydaje, że ogólnie inicjatywa studencka jakokolwiek, znaczy możliwość jakiegoś zrywu ogólnego, lekko padła. Więc Ty w tym momencie mógłbyś zrobić coś takiego, że może jakaś lekka ściepa by się zazbierało pieniędzy na serwer. Takie moje...
0: Myślisz, że dobrze by było, żeby studenci zrobili ogólną składkę na serwer?
1: Byśmy sprezentowali nam jakiś serwer. No, chłopakom, którzy budowali to wszystko.
0: W sumie to jest...
1: No, bo uważam, że no wiesz, no skoro ktoś tam nie wyraził zgody, żeby to istniało, a jednak to był taki twór pozaorganizacyjny, studencki, aczkolwiek bardzo dobry twór promujący naszą uczelnię i studentów i to, co studenci robią. Ja myślę, że ogół studentów mógłby właśnie wyrazić podziękowanie w ten sposób, że prezentując jakiś tam serwer składkowy. No.
0: W sumie...
1: To jest drogie, wystarczy wyjść na Allegro i popatrzeć, ile kosztują takie średniej klasy serwery, nie? No, taka moja propozycja. Jak to rozkręcisz, mi się wydaje, że parę osób w różnych akademikach się znajdzie, żeby taką ściepę przeprowadzić.
0: Bardzo fajny pomysł.
1: Chciałem powiedzieć, na razie, cześć.
0: Dzięki bardzo, cześć. No nie powiem, pomysł jak najbardziej przedni. No właśnie, może od razu powiem, to, że telefony słychać cicho, nie jest to moja wina, ponieważ tutaj konsola jakoś dziwnie działa. Ja przepraszam bardzo za to, że nie słychać było dzwoniącego. Aczkolwiek sens tego był taki, że zorganizować składkę nas, studentów, na serwer. Ja myślę, że akurat sprzęt, czy serwer w sensie urządzenia, to jest chyba najmniejszy problem. Bardziej to by była składka na opłacenie go domeny, chyba to tak się nazywa, opłacenie serwera. Nie wiem, jakie są koszty, wydaje mi się, że to jest około... Nie wiem, ile mi się to wydaje, nie mam pojęcia, ale to wiem, że jakieś tam konta nieduże to są po 100-200 zł. Myślę, że tu może być więcej. Mam nadzieję, że ktoś kompetentny mi to powie. Albo nam, żebyśmy wiedzieli, po ile mamy się składać. Ja myślę, że to jest niegłupi pomysł, żeby zorganizować tego typu akcje. No to więc, drodzy słuchacze, myślę, że jest nas około kilku osób. Pomyślcie nad tym, czy nie zorganizować jakiejś akcji, żeby każdy dał piątaka. Oczywiście chodzimy bez siwego, żeby nikt tutaj nie szukał cwaniaka. I pieniądze przeznaczyć na pomoc szpiegowi. No, myślę, że to rozwiązanie jest. Myślę, że solidaryzować się ze szpiegiem i wykołować kasę to nie byłby taki problem. Myślę, że trochę nas jest. Odwiedziny na szpiegu same za siebie mówią, ile osób go ogląda, ile osób czynnie bierze udział w akcjach. No zatem, no nie wiem, wyraźcie swoją opinię, chętnie się dowiem. Widzę, że na ircowym kanale SAR coraz więcej osób, coraz ciekawsze niki się pojawiają. Zapraszam resztę, zapraszam do dzwonienia. Fakt faktem, że telefony słabo słychać, ale może przekażecie jakiś ciekawy pomysł. Jeden pomysł się pojawił, bardzo dobry pomysł. Dobra, więc pytam kompetentną osobę, ile może kosztować... właśnie się dowiedziałem, że to jest duży koszt, to jest koszt łącza, to jest około tysiaczka miesięcznie. O cholera, to jest tysiak miesięcznie, to gruba kasa, jednak myślałem, że to jest, przypuszczałem, że może być to tysiak za rok, ale tysiak miesięcznie to jest poważny pieniądz. Myślę, że trzeba by akcję co miesiąc organizować, typu, nie wiem, dokarmianie szpiega, czy przepust szpiega. Chyba, że ktoś z was ma jakieś koneksje z ludźmi, którzy dysponują poważnymi maszynami. Chociaż poważna maszyna. No co zrobić? No, trzeba by się dogadać. Aczkolwiek pomysł składki na pomoc to jest niedługi, nie głupi pomysł, a może zrobić składkę i wynająć kogoś, żeby, jak to dostałem sugestie, odłączyć ludzi, którzy brużdżą. No to też nie głupie. Wyczyścić ludzi, którzy przeszkadzają istnieć szpiegowi. No, fajne. No to jeden pomysł jest. Także, o, jest też pomysł, żeby spieniężyć repetę. W sumie to jest też niegłupi pomysł. Sprzedać repetę i przeznaczyć pieniądze na działalność szpiega. Ja myślę, że to też jest niezłe. Przecież szpieg się przyczynił do tego. Poza tym szpieg, repeta, to za głupia nazwa, repeta jest dziełem składek studentów, więc cóż. Przełóżmy ją na bilon i zamieńmy to na łącze. No dowiaduję się, że w dziwnym świecie żyję. Że to nie jest grubo ponad 1000, także no nie wiem, mi ktoś powiedział, że to jest około 1000 za miesiąc, więc wydaje mi się, że tak się te ceny mają na świecie. Cóż, dobra. Ja zapraszam ludzi, którzy chcą posłuchać, dowiedzieć się ciekawych rzeczy na lipcowy kanał SAR, ponieważ pojawiają się tutaj teksty, których niestety nie wolno mi przytoczyć na antenie, gdyż to mogłoby źle wpłynąć na mnie i na moją działalność. Mam nadzieję, że ktoś to loguje i gdzieś ten log się pojawi z co smaczniejszymi kąskami. Jeszcze raz zapraszam na ircowy kanał SAR albo na dzwonienie pod 82626. Ja tu sobie siedzę i odbieram wasze telefony. A tymczasem zespoli, który ostatnio mi się bardzo podobał, jest Starkey Wild.

No i jesteśmy z powrotem. Ja sobie przypomniałem, że przed telefonem zacząłem coś mówić o samorządzie studentów SSPG, czy tak to się nazywa. I wspomniałem też, że chciałbym być obiektywny, nie chciałbym być postrzegany jako, jak na przykład fakty w TVN-ie, które są strasznie subiektywne i sugerują, jak podchodzić do sprawy. Otóż tak, było dużo o tym, że wyrzuci kogoś z akademika za imprezę, że właśnie, że zaczęli kopać szpiega wtedy, kiedy padło pismo o jego usunięciu i się nie wstawili ponoć za nim. Ja myślę, że to bardzo niemiłe, że tylko ze względu na to, znaczy nie wiem, czy tylko, bazuję na tym, co wiem, mam nadzieję, że ktoś mnie poprawi, jeżeli mówię źle, tylko ze względu na to, że szpieg nie jest organizacją studencką, ani jakimś tam gównianym zrzeszeniem, to musi beknąć i być zdjęty. Szkoda tylko, że nagle po 3 latach coś takiego powstaje. W sytuacji, kiedy szpieg się rozwinął, działa bardzo fajnie, porusza bardzo ciekawe sprawy, o których myślę, że szychy z samorządu nam nigdy nie powiedzą, nigdy byśmy się od nich nie dowiedzieli. I tu nagle jest strach i w dupę dostaje szpieg, bo oni chcieliby, właśnie nie wiem, co chcieliby uzyskać, czy kontrolę nad tym, co jest pisane na szpiegu, czy kontrolę na publikacjach, czy jakieś wymogi, rozliczenia, przeliczenia, tak jak to były pisane, że jakieś biurokrację wprowadzić zbędną. Wydaje mi się, szpieggate, to jest dobra nazwa, szpieggate. Dlaczego chcą się pozbyć szpiega? O, dostałem sugestię, że mam wam powiedzieć wszystkim, że mam to w dupie i mam iść na piwo. Myślę, że to jest niegłupi pomysł. Mam nadzieję, robimy tak, jeżeli ktoś w przeciągu 5 minut, nie wiem, nie odezwie się do mnie lub nie wykaże chęci współpracy ze mną, to sprawa szpieggate będzie zamknięta, jedno piwo, bo mam to was, mam wszystko w dupie. W sumie dawno tego człowieka nie widziałem i nie pogardzę piwkiem z nim, to mogło być miłe. A wracając do tematu, to właśnie, to, czy to jest wina czy to jest wina samorządu, że pogrzebali żywcem coś pięknego? Tak jakby kwiat zakopać w momencie, gdy zaczął kwitnąć. To już jakieś takie dziwne wymyślę. Czy po prostu szpieg sam jest sobie winny, bo może tu jest właśnie pies pogrzebany, że może szpieg czymś zawinił, o czym nie wiemy, o czym nikt nam nie powie. To też tak może być. Ja nie zaprzeczam. Chciałbym, żeby ktoś na przykład z drugiej strony barykady powiedział, co o tym sądzi. A może ktoś w ogóle nie ze strony barykady, tylko jakiś poboczny obserwator wyraził swoją opinię na ten temat. Ciekawy jestem, co wy myślicie, bo tam na grupach widziałem, że część osób się wyrażała, chciała coś powiedzieć, mówiła. A jak to się ma teraz? Czy może ktoś teraz coś powie? Ja tu zapraszam jeszcze raz, już po raz wtóry, na Ircowy kanał SAR, gdzie dyskusja jest dosyć ciekawa. A właściwie to wiecie co, ja może przestanę mówić na ten temat, ponieważ bardzo możliwe, że niedługo SAR zostanie zamknięty przez takie audycje jak ta, kiedy ja mówię za dużo. Zatem, zatem proszę was, ja może trochę odbiegnę od tematu. Przestanę mówić o tym, co było, właściwie to nie było tematu. Ja mam nadzieję, że to się wytnie. Jak wiecie, oczywiście audycja nie jest na żywo. Wszystko jest tutaj robione przed audycją i tematu nie ma. Audycja poleci zupełnie inna. Nie no, dobra, to już odbiegam trochę mocno od tematu. To nie wiem, a może włączę tak dla ludzi u władzy, którzy rządzą, taką małą sugestię, mam nadzieję od większej ilości ludzi, że nic nie jest wieczne. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że nie jesteście wy wieczni przede wszystkim i wasza władza nie jest wieczna. I to, że teraz nakosicie kasę, narobicie syfu, to kiedyś trzeba nie za to beknąć. Zatem wum skąd ty iwiś. Zatem lecimy z wiecznością.

No tutaj naprawdę na irtowym kanale SAR jest bardzo żywa dyskusja. Słuchalność jest też całkiem niezła, powiem. No i przede wszystkim na kanale SAR pojawił się kato prawca i uosobienie całego zła i nienawiści naszych władz. Czyli wszyscy wiemy kto i przyznał się bez bicia, że ma dzisiaj obowiązek niechlubny wyłączyć, wypieprzyć, zajebać szpiega. Cóż, może jakąś pikietę zróbmy, albo jeżeli tam możecie, to myślę, że to bardziej do słuchaczy, którzy nie są na IRC-u, a są na DC. Weźcie, powiedzcie takiemu jednemu kalesiowi, żeby nie mógł łączyć się z bazą na Marsie, albo żeby przestawił daty na kompie, albo zegar biologiczny pewnej osoby, żeby to nie wypaliło, te całe usunięcie szpiega. Zróbcie coś, no wszystko w waszych rękach, ja robię co mogę i powiem, panie B, jak możesz, to wymyśl coś, ja ci mogę podsunąć pomysły, no mówię ci, powiedz, że połączenie satelitarne ci się zepsuło, albo karta sieciowa ci padła, albo powiedz, że system ci szlak trafił i przez kolejne 2 lata nie będziesz mógł go naprawić, bo to bardzo ciężka sprawa i nie za bardzo wiesz, jak to zrobić i nikt nie chce ci pomóc. To taki mały hint z mojej strony. A w czasie tej piosenki, co sobie leciała, bardzo fajnej zresztą, padł pomysł na to, żeby zrobić jakąś pikietę przed gmachem głównym. Część była jako żart, część była, myślę, na poważnie. Myślę, że to jest jakiś pomysł. Zaprezentować bunt i niechęć oraz przeciwstawić się temu, że chciał, nie chciał, ktoś decyduje o tym, że dobro, które myślę, że nasz szpieg jest dobrem dla nas, zostaje zabite z przyczyn od nas niezależnych. Właściwie to bez podania jakiejś konkretnej przyczyny, bo wydaje mi się, że argument taki, że szpiega trzeba zabić, ponieważ nie jest organizacją studencką, to jest bzdura, głupota i jakiś totalny wymysł, przynajmniej z tego, co ja wyczytałem, to jest chyba główny argument, że przez to, że szpieg oponował, aby nie dać się wciągnąć w machlojki, w politykę i w biurokrację z samorządem oraz żeby samorząd nie wziął pod swoje czarne wronie skrzydła szpiega, to dostał propozycję nie do odrzucenia, a właściwie ją odrzucił. No, przykra sprawa, naprawdę przykra sprawa. Dziwię się, że jakoś ani telefon, ani na IRC-u nie pojawia się osoba z samorządu, która by powiedziała. Być może osoby z samorządu nie słuchają SAR-u. Cóż, ich sprawa. Szkoda bardzo, że nie słuchają. Może słuchają i siedzą w zaciszu swoim i zacierają rączki, że jaka poważna sprawa. Niech sobie gadają, niech sobie powiedzą, niech się wyżalą na antenie tego SAR-u i powiedzą sobie, co chcą, niech sobie pogadają, a my i tak wygramy, bo my jesteśmy władzą. W sumie prawda, jesteście władzą. Ale co z tego? Jeżeli... Nie no, powiem tak. Zawsze mi się wydawało, że władza jest dla ludu, a nie lud dla władzy. Chociaż praktyka pokazuje, że w Polsce wszystko jest możliwe i to zawsze najmniejsi będą w dupę jebani. No i cóż. Tak to bywa. Szkoda, bardzo szkoda. Naprawdę szkoda. Liczę na to, że może ktoś się odezwie albo ze strony szpiega. Mam nadzieję, że tu jesteś wyszpiegowani kolesie są. I może się odezwą w tej sprawie na antenie tak, żeby ludzie mogli ich posłuchać. A może też ktoś jest z tego, z samorządu i powie parę słów na ten temat. Cóż, liczę na was. Ja tu siedzę obiektywny Tomasz Lis i wam próbuję podsunąć coś. A właśnie wracając do tego pomysłu pikiety, to był pomysł trochę żartobliwy, żeby poprosić Andrew Lepera i panią Begier, co by wysypać zboże pod gmach główny, albo zebrać buraki, zablokować dojazd. I cóż, pojawi się kasa na pewno, na wszystko. I to my będziemy władzą. Dobra, ja tu sobie, a wy sobie. Kto co myśli, niech to powie. A teraz poleci trochę mojej autoreklamy, czyli Eatside i Próba. Tam będą nadzieję, że dla wprawnych słuchaczy coś tam się znajdzie aluzyjnego, miłego.

0: Dobra, no to ja cię wpuszczam na antenę. Lecimy.
1: No witam.
0: Witam, drogi słuchaczu.
1: No hej, witam serdecznie. Rashid z tej strony, ze szpiega, jak najbardziej.
0: O,
1: się tego nie wstydzę.
0: Witamy,
1: nie będę.
0: Witamy władzę.
1: Oj, władzę, nie. Witamy raczej opozycję.
0: No to opozycję władzy, czyli drugą władzę witamy. Witaj, Rashidzie. Ja myślę, że ty jesteś bardzo dobrze poinformowany o sprawie, którą dzisiaj poruszyłem.
1: No powiedzmy, że się mniej więcej orientuję.
0: To powiedz nam, słuchaczom, jak to wszystko wygląda? Dlaczego tak się stało?
1: No może konkretnie o jaki zapis poszło. Poszło o taki zapis, o ile się nie mylę, w przepisach poza politechnicznych, że wszystkie organizacje na Politechnice muszą być oficjalnymi politechnicznymi organizacjami. Tylko że tutaj jest kwestia taka, że według osób, które się szpiegiem zajmują, ten przepis się po prostu do nas w ogóle nie tyczy, ponieważ my nie jesteśmy organizacją w ogóle żadną, więc nie może nas dotyczyć przepis dotyczący organizacji. No i mówiąc szczerze, wygląda to po prostu, tutaj jest według nas taki tam mały powód potrzebny po to, żeby jakiś powód był.
0: Aha, czyli po prostu taka zapchaj dziura.

0: Zarząd wiedział stosunkowo szybko, że my nie będziemy chcieli być organizacją, bo my powiedzieliśmy od samego początku, że my nie jesteśmy tym zainteresowani, bo nam się to po prostu nie opłaca. Nam się tego nie chce, nam się nie chce biegać z papierami, zatwierdzać statutów, no bo szkoda nam to czasu. No i kiedy cała sprawa poszła w tą stronę, że zostaniemy wyrzuceni za to, że jako szpieg, za to, że nie jesteśmy organizacją, no to zarząd nie oponował, z tego co wiem. Więc no nie wiem, tu pewnie lepiej by było, jakby się Damian odezwał i potwierdził.
1: Rozumiem. A sytuacja właśnie taka, to nagle po 3 latach, bo chyba tyle istnieje szpieg, pojawił się problem, tak, z wami związany, że nie jesteście organizacją?
0: No tak, ten problem się pojawił trochę wcześniej. On się pojawił chyba około zeszłego marca, po jednym z newsów. Później się pojawił też po drugim newsie. Wtedy było długo cisza i nagle, że tak powiem, przyszło coś, większa burza. No i teraz mamy tą większą burzę i jest burza skuteczna i no nieco bolesna dla nas i no troszkę nas zaskakująca. Może nie zaskakująca, bo wiedzieliśmy, że takie będą zamiary, tylko liczyliśmy na to, że ktoś kiedyś opamięta i spojrzy, że szpieg jednak więcej się przydaje ludziom, jak studentom i nie tylko studentom, i jak samej Politechnice też, obojętnie czy jest organizacją czy nie. No ale jak widać jednak się okazało, że 2 newsy są zbyt istotne, żeby to odpuścić płatem.
1: No cóż,
0: mogę jeszcze pozdrowić, chciałbym pozdrowić właśnie jeszcze może archiwum biblioteki, które to nagrywa. Liczę, że będzie to odsłuchiwane co jakiś czas. Byle nie na komisji dyscyplinarnej.
1: No cóż, a powiedz mi jeszcze, czy rzeczywiście sytuacja przy rozmowach z tym, z samorządem była tak trudna, że nie szło się porozumieć, czy po prostu obie strony nie chciały się porozumieć?
0: Nie, no jeśli chodzi o rozmowy z samorządem, no to nie było tak, że usiadaliśmy na końcu stołu, patrzyliśmy na siebie wrogo i wychodziliśmy, tylko no... Mówiliśmy sobie jasno, jak sprawa wygląda. Oni wiedzieli, że my nie chcemy zostać organizacją, bo nie chcemy, bo się też boimy o to, że pojawi się jakaś cenzura. Oni wiedzieli, że... Oni chcieli, żebyśmy my byli, no i na tym stanęliśmy. No to są troszkę sprzeczne założenia. A tutaj możliwego jakiegoś wyjścia takiego pośrodku nie było.
1: Czyli
0: przynajmniej według nas nie ma takiej
1: możliwości. Wy po prostu się boiście stracić niezależność i wolność słowa, a przypuszczacie, że oni chcieliby wam to właśnie głównie to odebrać, tak?
0: Nie wiemy, czy oni, czy ogólnie. Mhm. Znaczy, nawet nie tak, że uważamy, że ktoś nam chce to odebrać, ale po prostu wliczamy taką możliwość i to jest dla nas, według nas, ryzyko zbyt duże, żeby to tak sobie odpuścić i zaryzykować.
1: Mhm. No cóż, bardzo ciekawych rzeczy się można dowiedzieć od ciebie, przynajmniej...
0: Za 10 minut szpieg będzie wyłączony.
1: Za 10 minut, no cóż, punktualnie o 23.
0: Prawdopodobnie tak.
1: Przykra sprawa. Zatem cóż.
0: No ale się nie damy. Liczymy na wsparcie.
1: No ja życzę powodzenia i wiesz, trzymam kciuki za to, żeby to nie...
0: Poszukujemy nadal serwera na zewnątrz i łącza, więc jeśli ktoś by wpadł na pomysł, że wie gdzie, to zapraszamy na maila. szpieg@szpieg.pl.
1: Help, tak?
0: Tak, help może też być. To na jeden adres idzie.
1: Dobra.
0: Wyłapiemy. Wszyscy akurat nasłuchują na wszystkich adresach, jakie teraz mamy.
1: No i słusznie. No ja życzę ci jak najbardziej powodzenia.
0: No dziękuję bardzo.
1: I dziękuję ci bardzo za telefon, który myślę, że trochę rozjaśni sprawę.
0: No, cieszę się. W razie pytań jestem na IRC-u.
1: W razie pytań zapraszam wszystkich na IRC-a lub na priwa do pana Rashida. On wszystkim chętnie odpowie.
0: Oczywiście.
1: Dobrze, dziękuję ci bardzo za telefon.
0: Na razie.
1: Cześć. No i w tym momencie... Widzę chyba następny telefon, czy mi się zdaje. Halo?
2: Dobry.
1: Cześć.
2: Ja tutaj chciałem powiedzieć, mianowicie wszyscy mówią o tym szpiegu dzisiaj i tego. Dobrze się chyba zadzwoniłem, co?
1: Tak, dobrze trafiłeś.
2: No to super. Wiesz, bo wszyscy mówią, że to już się stało, nie? Że szpiega już po prostu o 23 ma tam być wyłączony i tak dalej, z serwera ma być wywalony, ale... Czy nie można tak zrobić po prostu, że jeżeli wszyscy, dużo ludzi po prostu na grupach widziałem, że im się to nie podoba, że tego szpiega nie będzie. Czy nie można by było tak zrobić, jakiejś akcji po prostu zorganizować, żeby po prostu, no nie wiem, pokazać władzom, że po prostu nam się to nie podoba, nie? A jako, że władze mają nas reprezentować, mają robić dla nas jak najlepiej, to po prostu może one wtedy zrozumieją, że

0: że my chcemy tego szpiega, no i że on powinien być jednak na ten, na tych serwerach politechnicznych, nie?
1: Ja
0: on ma się szlajać nie wiadomo gdzie tam po ludziach, jak może być tutaj, bo przecież nikomu to nie przeszkadzało. Z tego co wiem, to nie wiem, tam do marca wszystko było w porządku, tam pewnie później się pojawiało, nie wiem, jakieś parę artykułów, które się władze nie podobały, no i zaczął być problem, nie? No to może mówię, zrobić coś takiego, żeby pokazać władzy, że nam się to nie podoba, co ona robi, nie?
1: Ja myślę, że no cóż, to jest demokracja i mamy prawo właśnie wygłosić tego typu próbę niezadowolenia.
0: No właśnie, no bo tym bardziej, że władza niby nas reprezentuje, prawda? Ten samorząd studencki to przecież on nie jest po to, żeby był sobie samorządem, tylko że rektorowi, powiedzmy, tym najwyższym władzom pokazywał, z czego chcą studenci, nie?
1: Mhm.
0: A jeżeli studenci, no bo widzę, że większość chce jednak tego szpiega, no to jeżeli studenci chcą, to i samoczynnie ten, no przedstawiciele muszą tego chcieć, prawda?
1: No chyba tak, no ja się z tobą zgadzam jak najbardziej.
0: No i mi się wydaje, że może po prostu jakoś zorganizować taką akcję i no i tyle, nie?
1: No myślę, że to jest do omówienia, żeby właśnie zorganizować jakąś...
0: No to już ludzie mądrzejsi ode mnie muszą to robić. Dobra, to ja tyle miałem do powiedzenia.
1: Dziękuję ci bardzo, telefon. Cześć. No ja widzę, że tutaj głos poparcia dla szpiega się pojawił. No ja jestem jak najbardziej za tym, żebyście tutaj się wyrażali swoją opinię. Mamy już opinię Rashida, który powiedział dosyć sensownie, przedstawił stanowisko. Mam nadzieję, że pojawi się również głos zza barykady. Tymczasem wracamy do tamtej piosenki.

0: No i tak przebrnęliśmy przez piosenkę, która jest mi bardzo bliska, gdyż to piosenka zespołu, w którym się udzielam. To taka mała kryptoreklama. No i na moje to właściwie w tej chwili chyba szpieg przestaje istnieć. Przychodzi do historii jako bardzo przydatna studentom, nie wiem, może nie instytucja, ile strona, która informowała o wielu rzeczach, o imprezach, o konkursach, o jakichś akcjach kulturalnych. Czasami pojawiały się ciekawe felietony, artykuły. Pokazywała pewne sprawy z trochę innego punktu widzenia niż to było podawane na notacy. I w tej chwili nie będzie tego. Myślę, że te osoby, które wchodziły na tą stronę, czy działały, odczują brak tego. Ja pamiętam swego czasu, jeszcze w tym semestrze, jak na szpiegu było archiwum grup dyskusyjnych, były jakieś statystyki, to też było całkiem sympatyczne, ale po jakiejś akcji zniknęło i tak powoli, myślę, że to był taki cios delikatny, a teraz takie konkretne dobicie tego, że szpiega nie będzie. Przykro, szkoda. Mam nadzieję, że jakieś wyjście się pojawi, że szpieg odżyje na łamach innego serwera i będzie silniejszy niż jest teraz, gdzie nie będzie mógł po prostu przyjść ktoś i powiedzieć: wynocha, nie chcemy was tutaj, bo nie jesteście organizacją studencką, ponieważ nie chcecie być organizacją studencką. Dziwny argument. Ja tu oczywiście nie mówię, że samorząd jest zły, myślę, że działa też dobrze, aczkolwiek no, z tą decyzją myślę, jak wielu, się trochę nie zgadzamy, ponieważ no nie wiem, dla mnie szpieg był bardzo ciekawym miejscem, ciekawym portalem. I w sytuacji takiej, że teraz go nie będzie, no to nie. Chyba wydaje mi się, że logiczne, że ludzie będą obwiniać samorząd, gdyż to on to zatwierdził. No nie wiem, jak, co z tego będzie. Mam nadzieję, że coś będzie sensownego. Mam nadzieję też, że dzisiaj jeszcze zadzwoni ktoś i wyrazi swoje zdanie. Mam nadzieję, że któryś z pomysłów, które się rodzą na ircowym kanale SAR, na którym dzisiaj jest bardzo dużo osób, sam jestem zdziwiony, też wypali. Był pomysł zbiórki na serwer, były pomysły pikiet, protestów, może jakąś petycję wysunąć. Myślę, że w czasach demokracji jest to możliwe, żeby jakaś petycja ze zebranymi podpisami zadziałała, chociaż z drugiej strony w erze terroru i strachu to nie wiem, czy to nie będzie miało zupełnie odwrotnego skutku. Brakowało mi tego słowa, skutku. Także trzeba by się zastanowić. Myślę, że mądre głowy, których na Politechnice nie brakuje wśród studentów, wymyślą coś bardzo sensownego i ja w tym momencie odbiorę telefon. Halo?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Mówi Kotlet, do Sara się dodzwoniłem, tak?
0: Do Saru się dodzwoniłeś, cześć Kotlet.
1: Cześć, a to tak dwa słowa o szpiegu jeszcze.
0: Dwa słowa o szpiegu.
1: Dobra, szpieg jeszcze stoi, póki co widzę, już po 23 się zbliża. Także chyba się egzekucja odsunęła.
0: Ha, cóż.
1: Dobra, ogólnie to mam takie spostrzeżenie, że tu się samorząd szczepie, że szpieg nie jest organizacją i tak być nie może, tylko było 3 lata i było dobrze. Raz napisał jeden czy dwa artykuł i nagle się wybuchła sprawa. Dla mnie to jest bardzo ciekawe i zastanawiające.
0: No, wszystkich nas to dziwi, wiesz?
1: No, nie bardzo. I bardziej mnie dziwi, że stoją różne inne serwery, prywatne strony domowe różnych ludzi. Nikt się do tego nie szczepia, nikt nie każe pisać żadnych sprawozdawań, zakładać organizacji, jest dobrze, a szpieg tak działać nie może.
0: No, bardzo, bardzo dziwna sprawa.
1: Tym bardziej, że szpieg jest bardzo przydatny i dla ludzi, także poza akademików, którzy nie zawsze mają dostęp do, znaczy w ogóle nie mają dostępu do grup dyskusyjnych. Także to już zupełnie odetnie Trójmiasto i okolice od wiadomości z Politechniki online.
0: A powiedz mi, często korzystałeś ze szpiega?
1: No, często, w sumie dość często.
0: I będziesz czuł brak tego
1: no,
0: portalu?
1: Będę czuł. Jakoś trzeba nie to sobie zastąpić, ale to już nie będzie to.
0: No, a powiedz, podoba ci się pomysł tego, żeby szpieg, który jest portalem studentów Politechniki, był gdzieś indziej, na jakimś innym serwerze?
1: To dla mnie jest trochę dziwna sytuacja, że serwer studentów Politechniki, czy portal studentów Politechniki miałby się ukrywać przed Politechniką, przed jej władzami. To tak trochę, że Politechnika sobie, studenci sobie, władze sobie. Na mój głos to jest chore i dziwne.
0: No cóż.
1: To wszystko.
0: Widocznie takie mamy realia.
1: Na razie. Życzę Szpiegowi jak najlepiej. Może się gdzieś uda mu odrodzić. Może się egzekucja odsunie, bo chyba na razie jeszcze nie została wykonana. Już 2 minuty po 23 jeszcze stoi, także.
0: To trzeba się cieszyć.
1: Powodzenia w walce i to tyle. A mi jest straszny żal, że taka sprawa w ogóle wybuchła.
0: Dziękuję ci bardzo za telefon.
1: Do widzenia.
0: Cześć. No i to był głos słuchacza niezwiązanego ze Szpiegiem ani z samorządem. Bardzo miły. Mi się udało naprawić telefon. Okazało się, że ktoś mądry chyba usłyszał o tym, że będzie audycja o Szpiegu i przedstawił mi jeden suwaczek taki niepozorny bardzo mocno i dlatego były telefony bardzo cicho i były szumy, piski i trzaski, lecz teraz już tego nie będzie, zatem osoby, które dzwoniły, proszę jeszcze raz wykonać telefon celem dobrego nagrania ich głosu, żeby łatwo było można ich rozpoznać. Później, oczywiście, które jak już będą przesłuchiwane te wszystkie będzie przesłuchiwana ta audycja, ponieważ jest archiwizowana. Ja tu widzę pewien pomysł Ubuntu, bardzo już taki, znowu mi brakuje słowa, bardzo odważny, czy też cholera no,
2: wyemancypowany,
0: żeby na święta ściąć choinkę przed gmachem głównym. Ja myślę, że to nie jest głupie, ja myślę, że to jest cios zadany alma mater poważny, tylko proszę, żeby zrobiły to osoby odpowiedzialne, żeby nie dały się złapać. Oczywiście na antenie taki pomysł nie padł. Ja nie wiem, kto to napisał. Bardzo aż mi się wesoło zrobiło. No, coś, jakiś to tam wykaz protestu jest. Dobrze, to tymczasem ja tu widzę, że część osób już w abstrakcyjne pomysły tutaj wpada. Żeby zrobić flashmoba pod Politechniką, no to też nie głupie. Tak, dobra. To ja włączę piosenkę Funkerwokta Killing Fields i poczytam, co tu ciekawego się dzieje i zaraz może coś wymyślimy.

0: No i jak właśnie oprawca kat w jednej osobie poinformował nas, szpieg poszedł w cholerę. Nie ma szpiega. Także niech każdy teraz spokojnie sobie zapali w pokoju świeczkę i utworzy minutę ciszy, także w sumie, żeby być solidarnym, to może w audycji zrobię teraz minutę ciszy i zamilkniemy, żeby w pamięci ułożyć sobie istnienie szpiega. Chociaż ja mam nadzieję, że coś się ruszy, że szpieg mimo śmierci po 3 dniach zmartwychwstanie. Historia uczy, że takie cuda są możliwe. Także cóż, miejmy nadzieję, że to się ruszy. A co ja mogę powiedzieć z wniosków, które przeczytałem na IRC-u? No są pomysły, żeby właśnie zrobić pikietę, flashmoba, odebrać telefon. Halo?
1: No cześć.
0: No cześć.
1: Słuchaj, no ja mam taki pomysł na reaktywację szpiega, no nie wiem. Bo jeżeli by się nie znalazło to jakieś za darmo miejsce gdzieś w tej, jak na jakimś serwerze darmowym,
0: tak?
1: To może by po prostu poszukać sponsorów. Na pewno by się ktoś zgodził zasponsorować taki portal, bo jakby nie patrzeć, dużo, dużo ludzi go będzie oglądać, dużo ludzi z Polibudy, także myślę, że znalezienie jakichś firm nie powinno stanowić jakiegoś problemu.
0: No w sumie to nie jest głupie, bo tam i oczywiście to jest od razu reklama dla tej firmy.
1: No dokładnie.
0: Bo oglądalność jest niemała. No myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: No także po prostu należy się wyzbyć tej jakby nie patrzeć niezależności od komercji, no i po prostu, a tym sposobem by taki szpieg był po prostu na portalu komercyjnym i już na pewno żadna władza czy nic po prostu by już łapy nie położyło na tym, prawda?
0: W sumie no. to bardzo dobre. Ja myślę,
1: no także to jest taki mój pomysł ode mnie.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: No, trzymaj się, cześć.
0: Cześć. No nie powiem, pomysł pierwsza klasa. Mam nadzieję, że słuchający nas tam ludzie ze szpiega pomyślą o tym. Może się rzeczywiście znajdzie sponsor, który ruszy, który pomoże. Od razu informuję, nie jestem narznięty, jestem trzeźwy. W sumie, no ja jestem za. Mam nadzieję, że Rashid i spółka przemyślą tą sprawę. To jest niegłupie, to mogłoby wypalić. O czym mówiłem? Aha, o flashmowie, żeby właśnie zarzucić gmach główny chusteczkami, żeby wyciąć choinkę. Ja myślę, że to takie trochę lekko perwersyjne pomysły, ale kto wie, jeżeli ktoś czuje się na tyle rozsądny, że w stanie jest to dobrze zaplanować. Historia uczy, że było wiele dziwnych pomysłów, które wypaliły przy dobrej organizacji. No, nieźle. Chociaż mi się wydaje, że jakaś, nie wiem, zwykła pikieta czy zebranie podpisów jest trochę bardziej... Jest bardziej ten... Słów mi brakuje dzisiaj, no. Ma większe szanse sukcesu. O. Dobrze, wiecie co? Ja włączę piosenkę, ponieważ mi dzisiaj słów strasznie brakuje. Tylko jeszcze nie wiem jaką. A właśnie, skoro tak się dobrze bawimy, to niech poleci Laibacha, którego kilka osób prosiło, więc zatańczmy z

Ice Spy Drive, ja kamera Contentment Mia. No i co je poleciał live'ach tutaj na ircowym kanale SR, na których zapraszam jeszcze resztę na te ostatnie, no powiedzmy 10 minut wszystkich, którzy mają ochotę wpaść. No powiem wam, że pomysł się pojawił bardzo przedni. Ja może nie powiem, co to za pomysł, gdyż wtedy by padło, że to by było, jeżeli to wypali, to by padło, że coś wiedzieli, ktoś o tym coś wiedział. A tak myślę, jak zostanie w wiedzy tych, którzy są na ircowym kanale SAR, to kto wie, jest szansa. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, ja jestem za. Myślę, że jeżeli się znajdzie osoba, która to dobrze wykona albo zaplanuje i uczyni to, to będzie hicior. To będzie coś pięknego świątecznie. No, macie moje błogosławieństwo. Myślę, że macie błogosławieństwo większości osób, tylko trzeba by się zgadać i żeby to wypaliło. Dla mnie pomysł pierwsza klasa, naprawdę. Nie sądziłem, że ktoś może coś takiego wymyśleć. No, a teraz jeszcze powiem parę rzeczy, które dzisiaj stały się, chociaż wszyscy o tym wiemy. Szpieg's dead, baby. Szpieg's dead. To jest, w tle będzie leciała piosenka, która się wiąże z dzisiejszą sytuacją. A tu dostaję prośby, żeby włączyć Hochiko, ale nie mam tej piosenki, w której mnie prosisz, miły. Mogę ci włączyć, jeżeli chcesz, to Untold Blasphemies, Starving Children, Forgotten Tears albo Instincts of Perversion. Mam, powiedziałem, że mam. No, to zróbmy tak. Ja po prostu zamilknę już. Nie wiem, co to jest HWDK. Panie Grabarczyk. Jeżeli mi powiesz, co to jest, to może ten. Będę wiedział, ale w tej chwili nie mam pojęcia, co to jest. I co? A dobra, to ja teraz powiem. Zachęcam wszystkich do tych, którzy chcieliby, żeby szpieg istniał, do jakiejś akcji, do kontaktowania się z zainteresowanymi. To oczywiście będzie Rashid. Może, jeżeli, tak sobie myślę, że jeżeli by akcja jakaś zadziałała, jeżeli studenci, czyli my, lud, wyraziłby jakąś poważny głos, protest, czy zebrał podpisy, dużo podpisów pod tym, żeby szpieg wrócił na Politechnikę w formie takiej, jakiej był, bo przecież był dla nas i nam to bardzo odpowiadało. Kwestia jest uformować ładnie pismo i przedstawić się samorządowi. Kto wie, czy to by nie wypaliło. Ja myślę, że wszyscy są rozsądnymi ludźmi i może coś z tego będzie. Zastanówcie się. No, na pewno trzeba coś ruszyć. Także panowie i panie, dzieci, dzieciątka, studenci i studentki, ruszcie głowami, kontaktujcie się z osobami związanymi z SAR-em. Przepraszam, z szpiegiem. Nie było tego SAR-u. SAR się w to nie miesza. I dowiadujcie się, na czym sprawy stoją. Pomysły tam zgłaszajcie. Mam nadzieję, że akcja choinka, ta pod kryptonimem choinka, wypali. To będzie hicior, naprawdę hicior. A tymczasem ja tu widzę, że ludzie wyrażają chęć posłuchania trochę o instynktach perwersji. Także, no cóż, nie mam wyjścia i włączyć Hochiko Instincts of Perversion.

No dobra. A więc tak, poleciało Hachiko. Powiedzieliśmy sobie, co powiedzieliśmy na temat szpiega. Mam nadzieję, że sobie już niedługo pobiega znowu. Ja dziękuję wszystkim za to, że stawili się licznie przy radioodbiornikach, przy komputerach. Dziękuję słuchaczom, którzy zadzwonili, którzy wyrażali swoje opinie na ircowym kanale SAR, którzy do tej pory jeszcze tutaj siedzą. Jednocześnie informuję was, że w SARze jest więcej ciekawych audycji i zapraszam do słuchania. Taka mała kryptoreklama po raz drugi. A więc no co mi pozostaje? Na dobranoc zapodam wam... dostałem informację. Na stronie... Teraz niech każdy chwyci długopis, kartkę albo otworzy sobie pliczek na kompie i wejdzie na stronę www.ds9.pg.gda.pl i tam jest forum na temat szpiega. A ja dostałem jeszcze cynk taki, że niedługo szpieg wróci. Ha! I tym optymistycznym akcentem, żeby nic nie zapeszać, zapodajemy Aslan Faction i kończymy audycję. Dziękuję, miłego, cześć. I was Judas betraying Christ to be crucified. I was Hitler leading millions to the slaughter. And I was the drunken driver who killed you.

pragnęła innej rzeczy. Róża nie pragnęła wiedzy ani ciemności, na krawędzi ciała i marzenia, czego innego.

Yeah.

0: pomysł i tłumy.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębiej twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.